0: ne yɛn ka akwa ti sɛ SDA ne ne Pentecost ni baako kɔ asɔle ne baako kɔ ayie baako kɔ mpae bɔ ne baako kɔ adesua nti tem bi ɔmo nhyia ofie hɔ da nhyɛka wurade
1: amen
0: abrabɔ no sɛ sɛi akwa ti sɛ Pentecost ne SDA ne ɔmo wale kyɛdeɛ paa ɛne ti bible ne kasa bi ɛwɔ 1 John chapter 2 ɔka sɛ bi 9-11 wɔ se
1: wɔn a wɔn nɔ nnuanom no ati sum mu
0: aha ɔmo a wɔn nnɔ wɔn nnuanom no
1: ati sum
0: mu ɔmo ti sum
1: deɛ ɔka sɛ ɔhan mu
0: deɛ ɔka sɛ ɔhan mu
1: na ɔtan ne nnuanom
0: na ɔtan ne nnuanom
1: ɔda so wɔ sum mu ɛsi saa
0: bere ɛka sɛ obi tan ne nnua obi a wɔde obi ho asɛm ahyɛ ne mu wɔ se saa nnipa no wɔte sum mu
1: ɔwɔ han mu n'ɔtɛ ne nua no
0: ɔhan mu n'ɔtɛ ɔda so wɔ sum mu bɛduru sɛsɛ
1: deɛ ɔdɔ ne nua no te han mu
0: deɛ ɔda ɔdɔ ne nua no wɔte han mu
1: na sutu dua bi la nini mu
0: na susɛnti dua bi anya deɛ
1: ɛnini mu
0: ɛnini mu etu obi a ɔdɔ nipa no wɔmfa nipa bɔ ne nhyɛ ne mu
1: deɛ ɔtɛ ne nua no ɛte sum mu
0: hyɛkɛ wurade
1: amen
0: ɛrete na 1 Thessalonica 5:15
1: obi bɔ ne ka
0: bɔsɛm kɛseɛ ma baa no wɔ sɛ monhwɛ na obi bɔ ne antua obi bɔ ne ka ɛti proverbs chapter 20:6-22 mɛbu sɛ bɛtrɛ aduonu ne yima aduonu mmienu
1: ɛnka
0: ɔse ɛnsɛ
1: mɛhyɛ bɔnyɛ mu
0: mɛhyɛ bɔnyɛ mu
1: twɛnwurade
0: ɔn ɛsɛ mɛnyɛ mu wurade ɛna ana wokɔ ayie na ɔnim sɛ ɔbɛba ntɛm na kaa waama ntɛm bɛduru fie abere nkɔla yi efie ɔfo ahwɛ ma nkɔla obiaa didi na bi da wɔadi kɔma da deɛ ɛyɛ awerɛho koraa ne wo ka akyire no ɛhɔ adenempɔ sɛ ɛyɛ fɔ mu

0: bɛbɛ mu
1: wate asɛm no
0: agyae nokorɛ
1: yɛhaven no koraa no bible no sɛ animnyama akuta ahemfo no wɔ mo de ba hɔ
0: sɛ agya
1: ɔhene woatena sɛ abusa ho sɛ animnyam no akura wɔ no nyankopɔn sɛ wɔde bɛwura heaven hɔ no ɛda so kura wɔ anaa
0: agya wɔ nkyɛke o
1: ɛda so kura wo abla wokuro mu mmeranteɛ pɛ watu wɔ wokuro mu mmeranteɛ pɛ watu wɔ ohema koraa ne abere halleluya
0: amen
1: ohema koraa nyawa wo bɛtu
0: nokorɛ
1: asase 300 plot wotɔn diiɛ half koraa woamfa ma
0: wɔhemawokɔdwaba
1: yɛ na wopɛ sɛ ɔhema ani wakyi awo sɛ wɔhema koraa no wokɔ dwaba a wonni wakyi
0: bie
1: halleluya
0: amen
1: wokɔ wo deɛ na ɔhema nso akɔ ne
0: deɛ
1: wɔhena wokɔtena kurom na wode nka bom aba kurom no afɛ wona wokye mmeranteɛ agum wona wokye maba a woagum wokye wini committee chairman na wokye assembly man wode assembly

0: so ɔba wowɔ ɛna woyɛ akɛsesɛm mɛnsɛm woyɛ dwaasɛm wɔhene no tiatia ne kyawkyaw mu a ne wɔkye kurom hɔ mmeranteɛ nyinaa gum wɔnim sɛ ɛkuro nyinaa yɛ ne dea obi na woyɛ sɛna wobɛdi adeɛ o wobi na woyɛ ansa na wo kora ba wodeɛ ne ɛtɔ so mmienu na kyerɛ sɛ deɛ ɔdi kan yɛde ankɔ wodeɛ ne tɔ so mmiɛnsa wode akɔtɔ kaa de akyɛ wɔ baabibleob tena ase
1: noɔdi
0: nipa nipa yɛmɔbolɔ no a yɛyɛ
1: noɔdi
0: ho na kyɛ sɛ asase a yɛte so yi nipa yɛmɔbɔ yie papapapa ɛne te na matthew 16:26 no yesu ka sɛ sɛ wɔ nipa nya wiase agyapadeɛ nyinaa yɛde kumaseman nyinaa de kyɛw nhyiraka awurade
1: amen
0: nti awurade ayɛ wadom no so woanya baabi akɔhyɛ uk belgium germany hɔ a
1: italy
0: woba a mɛnyɛ mmansɛm ɔba na nesa bi di awɔwu nhyiraka awurade na kɛsesɛm baaba
1: ade
0: kɔtera mereka ɔfa keo sɛ shit man na naborɔfo sɛm aba brɛho ase na kɔ fam na bible sɛ job tena ase no wɔ nipa mɔborɔ a wɔyɛ no ɔdi ho abobo na ɔhu ne sɛn ɔhu ne sɛn
1: 14:1 onipa ɔbaa wo no ne na yɛti abi na ɔhaw ma
0: kwate asɛm no job asɛm a wɔka no no onipa ɔbaa wo no
1: ne na yɛtia bi
0: ne nkwa nna no ɔse wɔtena ase no na ɔdwene ho no ɔhu sɛ wona wohu ne sɛ yɛtenkyene o wona wohu ne sɛ 92 years 98 ne wa halleluya
1: amen
0: ɛwa papapapapa but onyankopɔn deɛ ɔhu ne sɛ ɛyɛ ketewaa bi tiasɛm no yɛ paa
1: ɔse onipa ɔbaa wo no ne na yɛtia bi na ɔhaw ma ɔpie sɛ nhwerɛn na wotwa ɔdwane sɛ sunsum na ɔnyina na yɛ nso na wɔbue n'ani
0: hyɛka awurade
1: amen
0: ɛti vɛ 7 no ka asɛm bi
1: 7 ɔse na duampo
0: aduampo
1: ɛnidasɛ
0: ɔhɔ ma dua sɛ
1: sɛ wotwa
0: yɛtwa ɛfefɛ na wo nso ɛ amango bi a yɛbu so nyinaa dwundwula ɛkɔhwɛ ɛfɛ kora na ayɛ fɛ kɛse na wo nso ɛkɔ sie wokɔhwɛ ɛna de yɛkɔ sie obi na ɛnipa fono afono ha dompe na ɛhyɛ ha
1: a
0: na ɔte ase no a na ɔde we nkwaseanam no nhyira nka awurade nipa fono left and right na ɔte ase na ɔde we nkwaseanam no mehwɛ sɛ ɛda sie yɛwɔ sei nhyiraka awurade na obi ɛna baabi a yɛsie wɔbi yɛsie wɔbi abua gum nhyiraka awurade baabi a yɛsie wɔbi no abua gum na wotom sɛ ɛna ne yɛ fresh na abua gum na wohwɛ nipa no wohwɛ inside a wohu ne tiri nwi no sɛdeɛ a ɛsi asase a ɛtutu ɛtutu ɛti wokɔ job chapter 7 no a job chapter 7 a verse 17 a bible ne ka asɛm bi
1: ɔse ɔdasani ɔdasani ne hwan a ɔbu no ɔkɛseɛ
0: wate asɛm no wanka sɛ apɔnkye ne hwan a wobu no kɛseɛ o ɛne wanka odwan
1: soɛsɛ ɔdasani
0: wanka akokɔ wanka dabodabo ɛne wanka prako
1: hwɛ
0: ɔse wɔ dasani koraa
1: ne hwan
0: woyɛ hwan
1: aa
0: wobu wo ho ɔkɛseɛ
1: na wodwene ne ho
0: halleluya
1: amen
0: malafo awurade adom na sɛ wonya gala bi a yɛsɔ ku gya nkateɛ bi ka ho a nkateɛ koraa nka ho a dida na kɔ w'anim
1: fane saa

0: wode nawɔtwe bɛpɛ 3 million wakɔ skul ma kɔ yesu
1: abrankyɛhwiwabrabɔye
0: pɔwɔbuo ne yɛnedeɛ ne ahobraseɛfa nante wiase 20 no mere ka sɛ
2: wɔ se ɔba nyansafoɔ ma nagya anigye
0: ɔba nyansafoɔ
2: ɔma nagya anigye
0: ɔba a ɔyɛ nyansani no ɔma nagya ani gye
2: na ɔba kwasea deɛ
0: na ɔba kwasea deɛ
2: ɔbu ne nanimtia ɔbu ne nanimtia deɛ ɔdom gya no
0: ɛnasom
2: ka bii
0: mu esum
2: ka bii mu deɛ ɔdom gya no
0: ɛnasom
2: ka bii
0: mu esum
2: ka bii mu
0: kyerɛ sɛ wawie yɛ nyɛ ɛna hɛrɛ wɔ wiase awofoɔ yɛ ho a yɛsi ba ɛyɛ ahom te sɛ awofoɔ na atwa yɛ ho a yɛsie ma tana hye na wodwene ho a wɔnya sɛm nte yie wɔsie ne aka meyɛ nsa wɔbɔ aborowa bɛyie aborowa nyɛ bɛyie mpa aborowa ne mmere wɔ yɛa biribi suka wɔ no ba nkye bi nso nom ɛma wɔmekɔ ne noma a wɔlɔdu kuu mu hɔ serepɛ se baako a ɛhyɛ wɔ a wode wɔ skul mu hɔ ma w'ani nyɛ ho no hyɛdeɛ saa o ani nyɛ wo sɛ ane aberɛ wo maame ne wo papa bi ma wo na wobɛfa kwanbɔ ne so kɛtɛs ɛna bɔ hyɛ ne yi no ma menka nkyerɛ o nkwadaa nomtire ayɛ hu papa nkwadaa no ayɛsotɔ mu no kyɛ sɛ nkwadaa no decide sɛ sɛ ɔbɛba paa deɛ ɛne ɔmyɛ no nyina ma no ɛtio so a hwɛ yie kɔmfoa no akyi kɔhɔ na kɔhwɛ ɛnkwa wu 13 15 16 hei bɛtɛ so ana sɛ wɔ se wɔ pɛ akwadaa a wɔanya 20 years te sɛ le no wa te sɛ kare no wobɛnya ɔmaa nka ne aka ɔbɛka soro hɔ years